0: ako ty nerozumieš.
1: Ide jeseň, čuješ li je? Tu je. A tu je i vaš radio. Radio Đakovo.